Na, jeszcze nie tylko tej szczypni? Na, los, ja mam przeradziu. Tu noc rad wysoko orje i jeden spiewo, kotrę się boże słyszymy. Potem z las była nam też Anna Bikingec. A Maria Maczcena, nie boj so, po takim żonskim włosu są na kójżdżo pad zastupione, ale tu swoje liście nie widzę też, kotrę muskę serbskie spiewy tu już za kójżdżo nieszto podla, a nie tylko dziedale, sanku relcyny. Jednacze mięczyną popieczy się.

Wočin w okno široko, nitko rano na kóždy pad, ale okło 10 najpozdźišo 1 je najlepiej zaso začin, dokelž budže potom zaso horco. A čo niekak 30 stopňov žive z lebrodženca poleze od připodnja, potom tež ledma išče mročelky na nebiu uladame, to reka potom smunce ob jeskonca, optimalne wobstejnosć też za dżęcniszu drugą stację, bić woli buluje tore zatkule w Ralbicach, ale zajcie sej na kóźdy pad słończną żałbu sobu. Ewak, buto mo krytisko odwać za waszą kożą. Niedomie bylek nasz jest, nie tylko słyszymy jeszcze Damiana Davida, Zombie Lady, a potem słyszymy Jana Reora, když ma za nás kajš pondželu s vášňom športové výsledky konca týdženia zezběrané.

0: Solarna energia je němske silnje rozrostwa, wo tym informuje Němske zjednoczenstwo za solarną energię A. Tute zjednoczenstwo informuje nowinskej zdźělence o tym, što je tutun wutwor dotal konkretnie přinies. Jakubie, ty masz wiac informacijo.
1: Aj efekt je w obchodzie jimacy, jeničce mjez 2023 a 2025 su Němske niedzie 390 miliardów kilowatowych hodzin solarnie miliny produkowali. Tele mnóstwo je przedewsze milinu z wulowych a płynowych milinarniu narunało. Przez to było niedzie 270 milionów tonów barniszczowych płynów zalutowanych, co jest enormny przynosz k szkitej klimy. Równoczasnie, gdyby się Niemska jasne mienie fosilnej energii importować, na przykład ziemski płyn albo wulom, to je tyž kóšty, we wysokosći wiace hač, kiedźbu 23 miliardów euro zalutowało. Widzisz po takim, solarna energia nie pomajnoż w obswiety, ale tyž hospodarstwo. Čujo mne voloža, tak vukadža z nowinskej dźělence Němskeho zjednoczenstwa za solarnu energiju.
0: Po takim nic jenojš škit klima, ale tež runočasnje hospodarski vůžitk. Kak vůlka je tu ta lepšina celkonja?
1: Aj, oni dali pisaja, hospodarski vůžitk je samo hišče větši, když obladuješ si potom tež celkony v obraz. Nimo zalutovaných importových kuštov, raja tež tak menované wobejnżomne szkody klimy rozsudną rolu. Tute nastanu normalnie przez ekstremne wiedro, zniczenie wobswieta a dołodobne strzyhy klimowe zmiany. Trochowanie z to wukadżeja, zo su tu hać do 200 miliardów euro kosztów wobejszli. Jenoż 5 litach, no. Zromadnie wuda so po takim wużitk w ci cyfrowej wysokości, a rzeczymy wo miliardach. Nimo to je też solarna branża sama ważny hospodarski faktor, wona zabiera miestem niedzie 120 tysac ludzi, a docpije letny wobrat niedzie 30 miliardów euro niemskie. Solarna energia przynoszuje po takim aktywnie k rozrosty a dziwu tu naszym kraju.
0: A kotru rolu raje solarna energia po tutym niemskim zjednoczenstwu za solarną energię za przychod niemskie?
1: Raje solarna energia przychodzie je kluczowa rola. Wona pomaga przy tym niemsku niełatwisniszczu wod energijowych importu zczynić, a stara so wo wiace stabilite przy płaciznach miliny runie czasach geopolitycznych napiatościów. Ważny dybk je też kombinacja z bateriowymi skwadami, szako wuczyni solarną milinu fleksibilniszu, a potem też spuszczomniszu k dyspozycji, no, to zastaransku wistotu jasne też zwyżi. A runoczasnie pak fachowcy praja wutwo w obnowniach energii to by dalej hicz, dokąd aktualny niveau hiszcze nie dosaha, żeby dosponie niewotwisny był. Pozytywne je, że ludność tutun pucz dalej podpieruje, niedzie 70% upraja so za wiace w obnowniach energii. To pokazuje, solarna energia nie jenoż techniczne rozrysanie, ale też dołożnostne szeroko akceptowana.
0: Sme so zabirali ze solarnej energii u Niemskej, utrone džak za informacije Jakubie. A nitko je 12 minčinu, ponapu 6, jedom cibilki na 6.

George Ezra spěwa Anyone For You. Jitkojce byl kina 6 a ja mam Pokiwy For You. Dźensa wieczor, móžeće so z młodźinskej redakcijo doralbić podać tam, přebeđe so mjenujce dalša stacija Beach Volleyballowej je trochu radia Zatkule. Dźensa od 5-ich naš tým tam budže a potom na po 6-ich dyrbiće tam być, jeli chceće so burać. Od wieczora 8-ich, potom hač do 10-ich, kajž z vašňom originálne zralbić busovaja. Přichodne posedźenje Budeského okresneho sejmika je dźensa po poniu 5-ich na zjawny dźěl z čena žurlu krajnoradneho zarjada prošení. Serbski institut prosy juce po poniu 2-maj na přednošk do institutneho tvarjenja na Budeskej dvorniččowej. Tema je institucje, identita a wobdźělenje. Štú posilnja kulturnu wěstotu bretoniske. Juce po poniu 2-maj w Serbskim Instytucie Budyżynie. To budzie każ prajne. Juce je nimo to też przychodna rieczna hodzina wobydlerskiego policysta Andrija Kobora od po poniu 4 do 6 twarzeniu zariadnickiego zwiazka przy klosztorskiej wodzie Pančicach Kukowie. Nimo toho sće juce na Wokleczansku kupu prošeni, tam zmeje Kolipa zjawnu probu. Od wieczora 6 oczekuje was tam słodna jecz, a też słodne napoje, a cunie wosy, krasne zynki. Od wieczora 7 Kolipa potom swoją zjawną probu przebiedzie. A posledni pokiju za jucisz utoru na dworje budyskiego rodu dożywicze od jucisza zaso kino po tułym niebiom. Juce je zajemnia riada, to pokazaja niemsku komediu Extrawurst. Snano je za vas nešto podľa.

0: Zadkula.
1: Zadkula. Zadkula.
2: A šezno porjane přepočeni je linic, my so o to postaramy. A to w Ralbicach. Tam je mjenujcy přichodna stacja beach tury. Wysokie temperatury, zimne napoje, wieso dobra nalada a beach volleyball. A to šo w stilu 1990-tych lit. Na to a wiac môžeće so w Delanach wieselić. A w pro hudbu za beach party so tež postaramy.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic zabić.
1: Dzień za wieczór.

Hej tež, Michał Cysz, witam Was w Serbskim Rozwosu w nowego dnia. A jemu przyzapnił so mierzwym tuczy serbscy interpreća.

to są Julia Jankowscyna, Marek Relka, a Weronika Zarodnikowa. A wie so, to nie by szło na serbskiej hudźbie, jeszcze więcej za nas hudźma redakcja sprzygotowała. Najpierw pak słyszymy jędrzejski tytuł Pseudomieńczyno po 6.

0: Při temperaturach nad 30 stopnjemi su so mjezdorim Krošćanske jednoće konc tjedźenja počeli. Sobotu bě tam jenujce maturitna svjatočnosć Budyskeho serbskeho gymnazija. Dohromady 49 šulerjow a šulerkow je swoje maturitne wuswědčenje dostało. A Matej Dźiswałk o tym rozprawia.
1: To je mój Budyšin, prynja serbska kulturna brigada runja w pozadku spěła, a niekotre spěłaki a spěłari od 12 letnika su se sobotu při spěłaniu zawěsće myslili, to bě mój Budyšin, tam běch našuli, a nětko je šitko zdokonjane a svět je otevrene za dalše puče a překvapenki. A apropo překvapenki, Milena Mikvoškec z Rajnce a Kobinjan Woko z Budyšina staje dostavoj vosebite myto němske fyzikaliske domašnosće.
2: Moje wuczo meneša, tylko se ja so tak jara wychodzine za to zajmowała, za ten przedmiot fizyku, ha so ty za to zanuriła, ha duma ty wylek tumu wudziewała, se ja tak jeszcze dostała jako da, albo jako pomoc za studi.
3: Ha ja sum ty so jara przekwapene czuły, żeś se ja to słyszał od naszej tutorki. Najskiery ja moje fizyk wuczerak nes hek, my tam przyzywio, jako dobry szula. Ja sum ty jeszcze cina czlubko w Abiju w fizyce miło, dlatego może to znowu, co to czynę za mną.
1: Hej, a runie tak je. Wuczorio namietuje to łożność czy wusałacji szulorio a szuloku, a oni smedza so przez lieto członstwa w niemskie fizykaliskie to

0: Stwić ha moce zbierać.
1: Moce nałożował je też niemski szulo, kiż pokaża ze żytawy, a kiż je jako zwonka stejacy prówania na gimnaziju złożył. K tomu szulski nałoda René Wiacłok.
2: Wun przebieży po takim większy kontekst na prówaniach, hać naszy szulo to czyna, ale pod samsnymi wumienienymi, samsnymi smiernicami a samsnymi narokami. A te wosebite na tym je, że on nie ma jeszcze żadną uczora przy sobie, kiedy się, że on nie ma żadną regularną uczbę opytał, ale jest dobrał tutaj w obsahy sam przyswoić.
1: No a to je szulo też zmistrował, a za to silny aplauz dostał runie tak, jak wszyscy drudzy, kiedy z sobotu skończne dalszy żywiński kapitel w odzamknęli.
3: Matej Dziswok je rozprawiał o maturitnej światoczności Sarbsko gimnazja Budyszin. Kroszczanskie jednocze, su szuloki a szulorio, zdajszu sobotu swoje maturitne wyswiecenia przepadate dostali. Nadomie, bydl k nasadom, nietko słyszymy Juliu Jankowscynu.

0: Beno, co zakitowa? Běž wróćo. Lubina je cyle sama we wrotach.
1: Nie przemyslujcie tak do. Netko możemy ich przekwapić.
0: Okej, Beno. Gdzieś bój? Bój przyjdzie.
1: Mam jun. Netko wy sobą kytej do 16 mira.
2: No, nadzie o mnie bądź to dere.
0: Wulgotnie, zmyś przekwapili. Netko sobą szohiba, a mamy rum. Wotre, Beno.
3: Hej, hej, hej, pasuj. Netko je dobry bokom ik.
1: Nero, jenoś jeszcze jen urod.
0: Nie, Beno. To je przewele. Wotraj nidom.
1: Ach, to zdokoniam, nie bójcie. Ach, tajki gau, je mi bój prydzała.
0: Zapalut, buczki naszym wrotom jest swobodne. Rotszo, rotszo.
3: Je byś won z rotu przyjdź, Lubina. Znano możesz nad piłowaku jeszcze mylić.
1: Tajki gau, 2-0 rotszo.
0: A to krótko do końca. Nitko możemy zabić, co jeszcze wunamy.
2: Hej. To bie klasiski konta kaj z wódźmice. Nadziejomne strze z najmniejsza nieszto przy tym nawuknęli.
1: Sztora to, papa.
2: No hej. Zoso wudani dys a dys na trenera słuchacz. Sym wam tola rek, zo dobi czes czerpni wostacz. Rudzenca smy wewowie przyrali, a nic, dokeż pichmy szpatni szihać woni.

0: do Wojerec, do Lubija a tež do Njezdašec a do Wuha. So nudom podamy nic w powieściach, nie z dzielenkach policji. Najprve pak słyszymy jeszcze Marek Arielku, a potem Jakub Bucho tu zaso przy mnie w studiu. Wasa mięczyno do na po sedmich.
1: Trudy mi przepowi, daj każą ma zaśłoscie, a ja soniu z osym tam, dziś kuźda lubo zapocznie.

0: Jana Posedmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Jakub Wołcza.
2: Dobre ranie. Niedźe 2000 hosći je kunst tydźenja 10. Międzynarodny dudakowy festival Slepom wopytało. Wiedrowych kapriolo na dwiema dniomaj dla bieše publikumowy magnet czerowszy swiedziński czapousy praj regionalna rzecznica domowinskie župy Jakub Lorenzaleski Diana Maticowa. 25 w obrazach pokazachu sobu skutkowacy żywienie komunie w osadze a szulskie każde sztuarstwowe żywienie. Organizatorojo su z poradźenjom festiwala spokojom, runy takaž z wobdźelenjom folklornych a rejowanskich skupinow z Łužicy, Niemskeje, Polskeje, Českeje a Poraskeje. Dere pjenjene kupjele a mnozo ludźok iž cichu so kunstydźenja wokłodnić, to je bilanca hornjo-łužiskich kupjelow po prynim kuncu tydźenja z kietro wysokimi temperaturami a tožto słoncom. Tak zličichu mezdrujim od pjatka do njedźele w pošowe wjacač 2300 hosći, tež budyska z prywina kupjel by kunstydźenja dere wopytana, tam bychu ličby hosći podobne, reka z Budyšina. Mnozy kvalachu temperatury wody, kotraż by niedzie 23 stopniu. Kruščicach je sobotu 49 maturantku a maturanto serbskeho gymnázia Budyšin svoje zakončace w uswědčenie dostało. Najlepša šulaka bieta beja Mitec z Budyšina z přereskom 1,0. Svědčenský rečnik letušeje maturitneje sjatočnosće beje Mirčin Veclich, kiž je modostnych mjezdrujim ponovjał, co za serbski lud a za zakovanie serbskeje kultury zasadzeć. W kwieczonym Riam zapiska skupina Kontakt. Na czeroszym klosztorskim a swoimnym swiedzeniu je niedzie 3500 ludzi było wopytało. To je niszto mienę, hać loni tak osobu organizatorka Zonia Jeduszczyna. W 48 wikowariu z wokoliny je tak w klosztry Marina Wiezda Panczycach Kukowie swoje produkty poskiczyło, a 25 towarstwo z cywer wokreza je se hostczom na dwiema jewiszczomaj prezentowało. Bychu to sportowe skupiny, kaśćcież rejowanskie a hudźby Netzuki. Klosztorski a swójbny swiedzień organizuje klosztor, gminy a wokres romajdnie z miłoczanskim chrześcijansko-socjalnym kubanskim skutkom. Kruščicach przy Fulke Córce jest oczera 7. turnier zapszahu a serbskich koniacych sportowców uspiesznie zakończył. Lukas Wenderot wod zaradowacego towarstwa przy klosztorskiej wodzie Panczycy Kuko wudoby seje z koniom Elbfürstom w hodnoczeniu sakskich mistrzostw titul sakskiego wicemistrza. Złota medalia dziesze do Grumbacha blisko Wilstorfa a do Delecza. Doromady bieso Sturce czy zapszahu ze cioch zjazkowych krajów na turniere w obdzieliło. A to bychu nasze powieści, kotrysz namakacie też na naszych stronach internecie, kajsztejsz naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: 19 stopniu pokaż za żywe slepro tu przy budyskim studiu. Dżęca za so wiele, wiele słońca. Budzie tużno, maksymalnie 33 stopniu dżęca, ale dosadę smroczele niekotre z żwielemi, a mua so też zarymać, a też wiecykie culcy so wo wokwodnienie pracuja. No a tak chyba cały tydzień kitro horce, leczne wiedro, z wieczor dziela wosyny sucho. Wiele słońca, a też stupace temperatury, wierzch budzie potem sztwórz, Wodke z maksymalnie 6,33 stopniami Celsjusa.
3: Wersk na puczach, to już nastupa w obkad, jeszcze docpiety nie jest tu czas, nie jest dalej szło swobodne, ale to nas a was wiezo wieseli, tyż błyskacze do tani dzień jeste ja. Jeli jeszcze uladacze, by wieszcze, przyzwyczaj so rady polanaju, pak telefonistce, pak spowieszczu przez naszą appu, chatu, funkcję w app, tak woko NDR Serbia. Jakub a Matej, przyjetaj wam, dobry jezbu.
1: Serbski rozwóz.
3: My do mnie, pecz mięczynu, popeczyć. Netko słyszymy trompetowe zynki od skupiny Holaski, a potem wiacowe trompety z takim mieściem stanowisze, co mieliśmy.

0: Hajrunje sme słyšeli njemske narodne mustwo z tej dočasnje 16-činkowym finalu. A Jakubje, ty se raz wobladał, što mjezynarodne nowiny po tutym njemskim dobyču pisaja.
1: Započinamy w Jędrzeskiej. Tam opisuje nowina San sobotni szuru jako najintensivni szuru tutych światowych mistrzostwów a kwali super jokera Denisa Undafa. Daily Mail widzi trenaria Nagelsmana a swoju złotu ruczku jako ważny faktor za dobyče, vunčak je 60. menšine mez druhým Undafa na rajnišćo svao. V francouzski športovi novinje L'Equipe dopominaja na to, zo je to prvni raz po 2014, zo njemska skupinsku fazu přetrova. To so šako 2018 a 2022 radživo nije a kvala boj njemského kajštež napřečivného mústva svoja noviny pobrio. V španske pisa novina AS Undaf je nowy Klose. Niemska są przeco dale na niemsku wuwiwa, kajś ju też znajemy. A nowina Marka doda, niemska je niemska, nie wiesz, nie smiesz ich podhodnoczyć. A jeszcze fix do italski je tam też pisaja o tym nowina Tuto Sport, zobie złota ruczka trenaria Julia Nagelsmana rozsudny faktor, a zo niemska swoją ruch przeciwo swono wino wypobro sobotu wieza też dla toho dobyła.
0: Kak štvrt potom přečiu Ekvadori pobeži, to sme vizo šice čipni. Ci do sedmých miestom je.

Lena Breza Njeduškecto bije sudźnym zazbjerom do cejcie hodziny, ale z tym dawno jeszcze nie je nimo. Inakać spiewa Anna Maria Brecz na jedorec. Nimo jej słyszymy też Zuzanę Pelu, słynczy co przy mowiu. A potem podamy so jeszcze romadze ze Stefanem Gertom pod Wiśnią. To po takim mały, hudźbny przelat. Najprede pak romadze z Krzysztofem Mikłoszkom do Traby. Sedo mięczino po sedmisie. Dobranie przeję wam, serbski rozwoz, dobry stąd, to dzięcy się je pądzielę, a z tym też do nowego tydzienia.

Runje sme słyšeli sportowe wuslitki od Jana Reoria kajž kujždu pondželu, ale za chwilu nětko najprve raz posledni raz wuslitki koparskich dybkowych ro na okresni runinja. Hej, tejšči amatérojo maja nětko lečnu přestavku. Nimo ralbičanskich sokov, oni raja njedželu išče pokalne finale. Ale kak su serbske mustva rajnu dobu nětko zcova zakončili? Ralbičenjo zakonča na solnym štvortym miestnje v okresni vyššej ligi, Kulowscy na 8. a prynie mustwo SJ Kruščice po sylnej drugiej pozeri na 10. miestnie. Jeden z faktorów za Kruščanu bie Jan Boguš, najlepszy serbski celc wrotu w Lize, a z doromady 21 wrotami z cała też 5. najlepszy. We okresnej Lize zakończa Radworčenjo na 9. miestnie, na poslednim, po takim 14. miestnie, drugie mustwo jest od Kruščice. Sportowie tu już poprawą zestupia, ale što jestem ja takle dotal sobu dostał, co sportowym związku we okresnej Lize przychodnie tu już to chyba, tak so na końcu znowu zestupić nie może, ale no aj, doczekajmy, a potem widzimy. W tamnej sztafli w okresnej Ligi zakończa Pančenjo Marinje Wiezdy, Sređa na 8. miestnie. Postup ja na kuźdy pad niebelčenio z okresnej klasy za soročo do okresnej ligi, na drugim miestnie zakončić u rajnu dobu, a tu jeszcze po cioch letach za sohorje. Hewak, kajż widzicie, doromady, żadne wulke zmiany. Pse do menšino, do napo 8.

0: Při temperaturach nad 30 stopnjemi su so zawěšće šuđe počili a mjezdrujim tež kruščanske jednoće. Sobotu bě tam jenujce maturitna svjatočnosć Budeskeho serbsko gymnazija. Dohromady 49 šulorijow a šulorkow je svoje maturitne wuswědčenje dostało. A Mati Dziswok o tym rozprawia.
1: To je mój budyżin, prynia serbska kulturna brigada runia w pozadku spiewa, a niekotre spiewaki a spiewari od 12 letnika su se sobotu przy spiewaniu zawiescze myslili, to bie mój budyżin, tam biech na szuli, a nietko je szitko zdokoniane a swiet je wotewrene za dalsze pucze a przekwapenki. A propos przekwapenki, Milena Mikłoszkec z Rańce a Kobinian Woko z budyżina staje dostawoj wosybite myto niemskie fizikaliskie dołożnostcze.
2: Moje buča meneša, dokud se ja so tak jara v hodine za to zajmova, za tun předmet fyziku, ha so ti za to zanuriva, ha doma ti vele k tomu budževava, se ja tak nešto dostava jako da, abo jako pomoc za studij.
3: Ha, ja sem ti so jara překvapene čuje, že sem ja to slušal od naše tutorki. Najskere jo moje fyzik vučer Knes Hek, me tam šizovijo, jako dobro šula. Ja sem tež Cinač Dubko v Abiju v fyzice mil, na toho môže to znovuč, to je ovo to činu za mne.
1: Hej, a runie tak je. Vúčorjo nam je tu jatovošnosť či vúsahovací šulorjov a šulorku a oni smedža so přes lieto čvonstva v nímske fyzikalické tovošnosť či veselič a môža so s tuti pomocu miestrujm tež fachovie dále kúbvač. Hišča raz Korbinian Moko.
3: Hej, na ekne sekio šun tun pravi smir pon se wupodał ja budowany stoczyn, to smiera techniki najskiery maszynotwar w Dreżanach na TU, ale hać to nikt ten to budzie, albo przyjechany to może budemo widzieć.
1: A Milena Mikłoszkec doda.
2: Also nikt mama moja usłyszała, nikt na kujże pat cło poabienia bieża, to co ja so rady za biologię poabić, a runo czas nie te dam, ka może nikt jeszcze jedną dobrą przestawkę myć, jen dół, so nikak boczerstwić, a móc się zbierać.
1: Moc se nałożował je też niemski szulon, kiż pokaża ze Żitawy, a kiż się jako zwonka stejacy prówania na gymnaziju złożył. K tomu szulski nałoda René Wiacłok.
4: Wun przebieży po takim większy kontekst na prówaniach, hać nasi szulor to czyna, ale pod samsnymi wumienienymi, samsnymi smiernicami a samsnymi narokami. A te wosebite na tym je, so wun nie ma jeszcze żadną uczora przy sobie, kiedy się, also nie żadną regularną uczbę opytał, ale se dobiło tutaj w obsahy sam przyswoić.
1: No a to je szulo też zmistrował, a za to silny aplauz dostał runie takież szice druzy, kiedy su sobotu skończne dalszy żywinski kapitel w odzamknęli.
0: Matej Dziswok je rozprawiał o maturitnej światoczności Serbsko Gymnazja Budyżin. Kruščanskie jednocze su szuloki a szulorio w sobotu swoje maturitne wyswiedzenia przepodate dostali.

0: Móžne słowo.
1: Magenza Bauerwirt z Zweibrückna.
2: W tutym tydźenju ryczu wo dobrych poczynkach człowieka. Kóźdy by za nimi honić dobiał. Na prenim mieste stej mudrosć. W tym su se człowiekoje wszych czasu przez jedni. Husto myslimy, zo tun, kiś ma ważną funkciu, abo titule, abo wele bohactwa, mudrije. Naladny człowiek we drohej drasće, z toustym autom, z sklinčacymi titulemi, abo z bohatymi przyjacielemi, ma so husto za mudro. Haj wiem, so so tym ludziom durje svieta lokšo vote vrirajú. Mudri pak nedebia byč kiba překlepani. Vulka vieda neje z vopritka znam jo mudrosče. Rečeše so vo hupych búrach a zladovaše so na nich. Moji predovnice bichu búrja. Nesu študovali, ale mudri bichu. Ich wopšena vieda wopsa vaše cive živenje, ratarstvo, lesnistvo, techniku, vedro, skut a tak dale.
1: To praji Bauwirt z Zweibrücken na dženzišim nabožnom svoje, na dawku a zamojtošči z Habsko-Evangelsko zwerska. Z tym je ižo 4 menšiny dovoz mich. Nitko zaspiewa nam jeszcze Anke Lautenbachec a potom sleduje niemskie pojeźdźce z Reżan, a potem podamy się do poslednjej hodzinki zaczęca. Hej, czas tu leci.

my sladujemy jeszcze raz do prytka na poslednu hodinu za dźensa a na serbsku hudźbu, kotraž nas jeszcze poczakuje. Veronika Kalinuszczyna je jedna ze serbskich spiewaków, iż na miście zaspiewa. Luzo Holce podaja so romadze Nakowy. A Klemens Brankaczk spiewa w obieszczynach wiedra za tutaj tydzień, to ryka perfektne liczo. Najprzede pak, gdzie dale, ja sobie myślę, tytuł ryka Home, also po takim jędzysce, ja raz twierdził. Sada mięczynu, boas mich.

0: Nětko mam zaso wopyt tu pola mě studiu.
1: Policia z G.
0: Jakub Wolcza jmenujcie tu.
2: Aj, se prawie. Ladamy skrótka do Niezdaćic, to je niemsce Niedaschütz. Tam je policja 34-letnu wodżaku kontrolowała a zjeściła, zo je żona trochu jara huboko do szklince poladała. Dokładnie wiacać 2 promili alkohola su namierili. Sobotu rano, niedźe 2 maj, je policja nuzowe telefonat do Niezbożadla dostała. Na B690 pola WH je 22-letny ze swoim VW-om z Niezbożiu pozdatnie, dokyż by jeho dalsze auto z drogi stłociło. Namiestny najdżichu z Niezbożeného a jeho auto, kiż na cieszy leżesze, policja pak nie namaka żane znamienia, zo je dalsze jeździdło wodżery VW-a z drogi tak prajne stłociło. Zastanice pak zwyższichu, zo je 22-letny z niezbożony alkohol piju, kreujemy łotozachu, jest ma dołoności najpierw raz fuk, szkoda, niedzie 10-10 euro. A zo nie jest dobra idea, nitku przy gardinie ze zapalakom wodstronić, jest sobotu wieczor mórz lubił na zoniu, 22-letny zapali, tak minucy nydom cybu gardinu, a płomienia naczynić u szkodu na oknach a szczynach, woniowa wobora wohen z hasza, 22-letnio a tyż, 25-letnio przeczyla do jachu zranienieju do korony dowieść, dokież staj kuła zadychałaj. Szkoda tam niedzie 5000 euro.
0: Tu już miasto zapalaka, tola raczo,
2: nożyce za.
0: Nożyczki za, co potegniesz, to był nożyk. A bo tu nitku tam ostać. No hej. Nydom je Bilek Nadziewicz, u niej jeszcze 12 minut po 8, nitko spiewa Jörg Weiselberg.

0: Solarna energija je němske silnje rozrostwa, wo tym informuje Němske zjednoczenstwo za solarną energiju. A tute zjednoczenstwo informuje nowinske zdźělence o tym, što je tutun wutwor dotal konkretnie přinies. Jakubie, ty masz wiac informacijo.
1: Aj efekt je w obchodzie jimacy, jeničce mjez 2023 a 2025 su němske niedzie 390 miliardów kilowatowych hodzin solarnie miliny produkowali. Tele mnóstwo je przedewszy milinu z wulowych a punowych milinarniu narunało. Przez to było niedzie 270 milionów tonów barniszczowych punów zalutowanych, co jest enormny przynos k szkitej klimy. Runoczasnie, gdyby jeszcze niemska jasne mienie fosilnej energii importować, na przykład ziemski pun albo wulo, to je tyż koszty we wysokości wiatrze hać, kiedy był 23 miliardów euro zalutowało. Widzisz po takim, solarna energia nie pomaje noż w obswiety, ale tyż hospodarstwo. Czują mnie wolo, że tak wukadza z nowinski dzielence niemsko zjednoczenstwa za solarną energię.
0: Po takim nic noż szkit klima, ale tyż runoczasnie hospodarski wużitk. Jak wulka je tutaj lepszy na całkonie?
1: Aj, oni dalej pisał, ja hospodarski wużitk je samo jeszcze większy, gdyż wobladujesz się potem też całkony w obraz. Nimo zalutowanych importowych kosztów, raja też tak mianowane wobędzomne szkody klimy rozsudną rolu. Tutaj nastaną normalnie przez ekstremne wiedro, zniczenie wobswieta a dołodobne strzyhy klimowe zmiany. Trochowanie z to wukadzeja, że są tu hać do 200 miliardów euro kosztów wobędzomne obešli. Jenož 5 letach, no. Zromadnie wuda so po takim wužitk w ci cyfrowej wysokości a rečime vo miliardach. Nimo to je tež solarna branža sama vážny hospodarski faktor. Ona zabiera miestem niedže 120 tisac ľudí a docpije letny vobrat niedže 30 miliardov euro nimske. Solarna energia přinošuje po takim aktivne k rozrosty a dživu tu našim kraju.
0: A kotru rolu raje solarna energia po tutym niemskim zjednoczenstwu za solarną energię za przychod niemskie?
1: Raje solarna energia przychodzie je kluczowa rola. Ona pomaga przy tym niemsku niełatwisniściu od energijowych importów zczynić, a stara się o wiace stabilite przy płaciznach miliny.

0: nie czasach geopolitiskich napjatosćow. Waže dybk je tež kombinacija z bateriowymi skwadami, šako wučini Solanu milinu fleksibelnišu a potom tež spuščomnišu k dispozicije, no, to zastaransku wistotu jasne tež zwyši. A runočasnje pak fachowce praja wutwo w obnowniach energii dobi dalej hicz, dokąd aktualny niveau hiszcze nie dosaha, żeby dosponie nieodwisny był. Pozytywne je, że ludność tutun pucz dalej podbieruje, niedże 70% upraja so za wiace w obnowniach energii. To pokazuje, solana energia nie jenoż techniczne rozrysanie, ale też dłożnostne szeroko akceptowana.
1: Smy so zabirali ze solarnej energii u Niemskiej, utrone Jack za informację Jakubie.

0: Pikaria.
1: Ole, ole.
0: Schmaucowa pomaska.
1: Na kuwe,
2: na kuwe. Woda jest so sypnywa.
3: Ujej, ujej.
2: Nie bie dzień swot Pikaria.
3: Na

0: a smetana.
1: Rusk, ja celu.
2: Tobie dobre nadpie. Bostańcze koncentrowani a zczarpni. Potom hisze wuronamy.
1: Zmi się również czas za przychod, Mira. Ty by raz przedychać.
2: Teja, poskicz so. Stup so tak, so może Mira tebi racz.
1: Jak to było, Achimo? Cywa szesnatka je pona przeciw niż rajaku. Jeli Mira wysoki ból do szesnatki przyniesie, może ją znana do wrotu wyczkować.
3: Nie wiem, hać mi jeszcze mocy za wysoką flanku dosahaja.
2: Daraj zadę wokoło. Nie spytajcie z gwałtom doprytka tłoczyć. Przy tym jenoż ból zubicie. Beno! Sztoda ty tam doprytka smalisz?
4: Kiedy gemni, Mira? Jsem svobodný. Na mě runy nic nedívá.
1: Beno, jsi zakytová. Běž vročo. Lubina je celé sama ve vrotách.
4: Nepřemyslej tě tak dlouho. Netko můžeme jich překvapit.
1: Ok, Beno. Když buj, buj přijde.
4: Mám jen. Netko vy svobu kytý do šestnatky, Míra.
2: No, máži jom nepůjde to dere.
1: Vůlkotně, jsme jich překvapili. Nitko so już szohiba, a mamy rum. Wotrę, Beno.
2: Haj, haj, haj, pasuj. Nitko je dobry bokomik.
4: Nie no, jedno się jeszcze jedno urodź.
1: Nie, Beno, to je przewele. Wotrę, nidom.
4: Ach, to zdokoniam, nie bójcie. Ach, dajki gau, je mi bój prydzała.
1: Zapalut, buczki naszym wrotem jest swobodne. Rotszo, rotszo.
2: Gdybyś won z rotu przyjdź, Lubina. Znano możesz nadpić owaku i się mylić.
4: Dajki gau, 2-0 roczo.
1: A to krótko do końca. Nitko możemy zabić, co jeszcze wunamy.
2: Haj, tobie klasiski kontrakaj z wódźmicy. Nadziejomne strzec najmniejsza niż to przy tym nawuknęli.
4: Sztora to, papa.
2: No haj. Zoso wudani dys a dys na trenera słuchacz. Sym wam tola rek, zo dobicze z czerpni wostać. Rudzenca smy wewowie przyrali, a nic, dokeż pichmy szpatni szihać woni.

0: je na podźěwěčich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Jakub Wołcza.
2: Dobre ranie. Niedźe 2000 hosći je kunc tydźenja, gdzie sa te mjezonarodny dudakowy festival slepom popytało. Wedrowych kapriolo na dwiema dniomaj dla běše publikum magnet čerawši svědžinski čapousy, praj regionalna rěčnica domowinski župy Jakub Lorenzaleski, Diana Maticowa. 25 w obrazach pokazachu sobu skutkowacy žiwenje komunie w osadze, a šulske kajštej štowarstwu w žiwenje. Organizatorojo su z poradźenjom festivala spokojom runy tak kajš z obdźelenjom folklornych a rejowanskich skupinów z Łužicy, niemskeje, polskeje, českeje a boharskeje. Dere pelnene kupele a mnoze ludzok iż cichu so kunc tydźenja wokłodnić, to je bilanca honio-wużyjskich kupelow po prenim kuncu tydźenja z kietro wysokimi temperaturami. Tak zliczych umiez drugim wot piatka hać do niedźele posiowe, wiacać 2000 cista hosći. Tyż budyska z prywina kupy by kunc tydźenja dere wopytana, tam lichu liczby hosći podobny ryka z budyszina. Mnoze kwalachu si tam temperaturu wody kotraż by niedźe 23 stopniu. Kroščicach je sobotu 49 maturantku a maturantu Serbskeho gymnázia Budyšin svoje zakončace w usvědčenie dostało. Najlepša šulaka bieta Bea Mitec z Budyšina z přereskom 1,0. Svědčinský rečnik letušeje maturitneje sjatočnosti by Mirčin Veclich, kýž je modostnych mjezdrujim pohoňoval, so za serbský lud a za zakovanie serbskeje kultury zasadžeč. K večernym rejam zapiska skupina Kontakt. Klosterski a svojbny svedžen čera pančicach kukowe je niedźe 3500 ludzi wopytało. To je nieśto mene hać loni, tak sobu organizatorka Sonja Hiduszczyna. Wosma štoceči wikowariu z wokoliny je tak klostry Marina Wjezda svoje produkty poskyčiło a 25 towarstwo z cywa wokreza je so hosćom na dwiema jewiščomaj prezentowało. Bychu to sportowe skupiny, kajštež rejowanske a hudźbne cyrki. Klosterski a svojbne svedžen pančicach kukowe organizuje klošto, gmeny a wokres zromadnie z miłoczanskim krzeszczansko-socjalnym kubanskim skutkom. W Kroščicach przy Fulkec Hurce jest oczera 7. turnier Zapšaho za serbskich koniacych sportowców úspěšnie zakończył. Lukas Wenderoth wod zaradowacego towarstwa przy klosztorskiej wodzie pančicy Kukow wudoby se z koniom Elbfürstom w hodnoczeniu sakskich mistrzostw titul sakskeho vicemistra. Złota medalia dzieszy do Grumbacha po blisko Wilstrofa a do Delecza. Doromady by so štorce či Zapšaho ze cioch zjazkowych krajów na turniere w obdzieli. A to bychu nasze nowosce, kiś namakacie też na naszych stronach internecie, albo też naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: 20 stopniu pokaza žive sebrotu przy budyskim studiu, dżensa wočakujemy wele, wele, wele słońca, ale dysadys tyś mroczele rade ze švielemi a tyś zarimacz soma. Kytro tużno dżensa budże maksimalnie 28 do 30 stopniu, a wice kiecolce so woto pracuja, so mam tyś troszku wokwodnienie. No a krótki wit na zbytny tydzień, horce wedro, leczne wedro z večer dżela sucho, wele a stupace temperaturu, wer bude štvortke z maximálne 6 a 33 stopňov Celsiusa.
3: Na pučach dženca celé bies nekajko pokivo vostanjeme pučasu svobodne, tež bliskače pri pučach neste a tu iš dobrú jezbu a men přijem. Vám přijem moj, tako ako je prave.
1: Serbský rozvoz.
3: Več menšinu, pa na pučevečich.

Ja ne wiem, kak poda was upada, ale jeli ja tele dny raz nesem rano tak celle uspane, leži to poprom šetco na tem, zvač do noci kopajn su ladam. Zotpredka bi to išto ľudži skeptiskih, kak to budže z tu TVM, ale ja mam tu začiš, so je tola vele pozitivnych impresijo. Rjane stavi znički so tam tež pisaja, pre tydženjom napríklad je ledmanich tu Rotaria Kap Verde, vozinja znau, nekotre tisac followerov na Instagramie meješe, mjestem ma un verce ač Manuel Neuer. 15,3 miliony. Wczera jest to na przykład dalszy rotor z rekom stał, Ali Reza Bajranwand, rotor Iranczanów, wczera wieczor przeczyło belgijski nulu dżarżał ze z najmniejsza jednej absolutnie przemożacej paradu. A jeszcze to wiem, co się Belgijczynio zawieszcze lochszy przedstawili. Dwójce nierozsudnie. Iranczynio na drugiej stronie są przez dyb kwizo jara wieselichu, tu iż tej skupienie dalszo możno. Egiptoczynio przeczyło nowozelandzki, činiću sebi dženca rano dre Češko, ale zamožachu zastat kišček ci jeden zvertnič. Čera zamožachu Španičenja prečuvo Saudi Arabske net ktola prini raz vopravdže přesvědčič, 4-0 je končný stav, ale to môs pravne prajene ižo stav k počasi byč, a Kap Verde Uruguay 2-2. Drugi dyb za Capo Verde, dalszy silny uspich. A dżęca wieczor, że wieza dale. Argentinska przeczyła austrijskie, zakop wieczor 7, to budzie klasera. Potem jedna czy francuska przeczyła Irakie, to skiery jednostronska. Dwie maj, norwegska przeczyła Senegale. No dere, ja zaraju wam przyczonu uczbu, a pola nam raz, aż mam jutro w swoim kalendrze, niekakie terminy z tego. Nadzie o mnie nic. Nydom, mam jeszcze raz, poki wyza was. Cię wielki nadzie wieczor.

0: Kóžne słowo.
1: Magenta Paweł Wirt z Zweibrücken.
2: W tym tydzieniu ryczył w dobrych poczynkach człowieka. Kóźdy by za nimi honić dobiał. Na prynym mieście stej mudrost. W tym są se człowiekoje wszych czasów przez jedni. Husto myslimy, że ten, kiś ma ważną funkcję, albo tytule, albo wiele bohactwa, mudrije. Naladny człowiek we drogiej drasce z tłustym autom, z sklinczacymi tytulemi, albo z bohatymi przyjacielami ma so husto za mudro. Haj wiem, co so tym ludziom durje świata lochszo w otwieraju. Mudri pak nie debia być kiba przeklepany. Wulka wieda nie jest w oprytka znamio mudrosce. Rycze się so w hupych burach, a zladowa się so na nich. Moi predonicy bichu buria. Nie su studowali, ale mudri bichu. Ich wopšena wieda wopsa vaše cive živenje, ratarstvo, lesnistvo, techniku, vedro, skut a tak dale.
1: Paul Wirt z Zweibrücken hat tobie z dzienzničnim nabožnym slovojom na roku a za mojtoši srbsko-evangelsko zvjazka.

Lešojske zawrošenje svincojo było cora. Nowe letne czas jo se zachopił, nowe tyżejne teke a nowe uściowanie. Nasz penieżerski aktualny magazin sme przygotowali. Przy mikrofonie jo za was Ania Kochoj-Czwarcowa. Witam was uczownie a nażjemce, a co derje przeżywili wietrowe kapriole by mogli już ogronić. Kak su weni nasze serskie svěženje na końcu tyżenia obliwowali. Mja se drugim to, žinca planas zgonjožo. Jaselim se, až čo zašetovali.

Po serskim svježenju hove měsće słyšeša žinca aktualny přinosk. Teke nam ja ze narodnym Dudakowym festiwalu we Slepym sme byli z mikrofonom, a tam we Slepym jo se teke zmakało zwieskowe przedsedarstwo domowinem. Bo co mi tam w głownym to grono było, teke to słyšeša pla nas. Mimo tego, co my was przeprosisz na wesebne svježenje, któreż bużo ten tyżeń sobie tu prędny raz deśnie. Jo, ale wytworisz co my program zase z wami, lubę dzisiaj.

0: Nježli aż słyszysz o przynoske w serskim zwierzeniu w mieście, smykrzyli wam gronisz, aż smy mieli ogled owe redakcji. Sledny tydzień stwartk, ukniki dolnoserskiego gymnazjuma su planas byli.
1: Mie kronie Aleksander.
2: Mie kronie Ben.
3: Mie kronie Emilia. W Redoni pisz a.
4: W Redoni sestrz a.
1: A w Redoni pisz a. Myśmy.
2: Redakcja za.
3: Šulski časnik.
0: Zagronita za serske možinske živo mesto hrše bo za Franciska Albatova jo z nimi sobu přišva, a vena rozkvadu jo.
5: My sme ta redakcija v Šulskiho časnika.
3: Vitašo!
5: My se přeci zmakajo my stvrtk v Vesmej Gržinje v Dolnoserskom gymnáziumje. A tam producirujo my teke na Šulski časnik a to jo velike vjasele to gotovaš a ja se vjaselim, až nento máme zase takú modu redakciu.
0: Šulski časnik mogu se teke luže ogledaš, kenče nisu ukniki abo ceptarie na Dolnosarskom gymnáziumje.
3: Šulski časnik jo na homepage našeje šule.
0: Jo jadno udaše tam na internetowej stronie juža namaka jožo, ved samego se rozmio, až šulski casnik tam eksistirujo, podlejšej pauze zase ujžo ulicujo Franciska Albertova.
5: Sme takú dvojku pauzu mieli, nekak leto nesme žednú redakciu veci mieli, dokulašte, ak sú pjave byli a sú zase zavožili šulski casnik, sú pen abitúru gotovali a dlatok sme pauzu mieli, ale nento máme zase redakciu.
0: Šulski casnik má miastem nové nímske mie, ktoréž se pešigujo na symbolové bom Serbo.
3: Casnik hoju? Se Gronni Lindenblatt-Zeitung?
0: Kak to mir Lindenblatt-Zeitung jo nastawo ulicu jo Franziska Albertova. Wenn jo ako jednica teja AG na końcu zagronita za ten šulski casnik.
5: Wenni su to w septembrie slednego leta sami se umyslili, ja som se przaszała, kak som tomu casnikoju gronisz, a pen wenni su se to mir utichtuwali.
0: W tym czasniku są artykuły o serskich nawogach, o serskiej olimpiaży ukniku. Redne fotka są takie pedla, na przykład wytymalowane w szulskiego dwora. Takie bryzantne tema, jako wieńska służbność, są o namakaju samo z wytygwasowaniem. Tam są dieli cytarie Krzycku Gotowarz. W redakcji serskiego programa RBB są ukniki mieli wiele przeszaniu. Co dla są przyszli, Ronny Aleksandar.
1: Som se informirowaš, kak živa RBB.
0: Wesebne techniske drobnoski su za nich interesantne byli, kak zapšałem se nagrawaju přinoski za radio, a kak dejš pejedaš do mikrofona. To šukno su kšili vižeš, meni živaju za casnik, veto maju nazgonjenja s přireznenim filmku a přinosku. Togod lasu kšili vižeš, kake programe pla RBB uživaju, až to jo nieco drugiego, ako te programe kenž modost ne maju na handiju, nio bylo přehvatanje. Přašali su se teke lec pla radio obšau, že žen a noce nichten živa, kaž radio ceve cas uščeva svej program. Jo a na koncu svojego ogleda su se učobne rožognovali.
6: Na zase vyženje!

0: Južo 17. serbski svježin chrše buzujo to byl konc tyženja. W ramiku měšćanskiego svježinja prezentiruju se leto ob leto serbska kultura, serbsko umělstvo a rejec, muzika a reje na javišću na Puškinowe promenaže. Teke ten raz jo to tak było, albo jo dejavo tak byš, ale krotko do zachopienka jo se nad miestom naraz błyskawo a grimawo a z nim ja jo se rad Szczulniwo. Maria Elikowska-Winklerowa powiedzi o.
1: Umiełce są pytali schoł we Stanach. Czyke orkester serskiego ludowego ensambla z Budyszyna.
2: Myśmy chcieli nasz program pokazać ze studami a ucznikami, a nie tylko co też czuje.
3: Die Luftfeuchtigkeit ist für die Instrumente nicht umsetzbar, sodass wir leider heute nicht auftreten werden können.
1: Jo oblutował Christoph Jäger zagronity z boka serskiego ludowego ensambla. Krystyna Hupacojc, Wiednica Zisiołnie Wyla Kuntabund, jo sobu oblikała żółćka do serskiej jedrastwy.
4: Ale hyszy ja deszcz, a my nie wiemy, dec to burza, aba nic.
1: Kse iści do cakaś, jo groniła serska zagronita przy mieście, a na kosacojc kozyluła.
5: Pen musi takie suche zasoby, że to ja wiszo, na kuszty pat, mamy jeszcze wieste czas. To może jeszcze redne wodować.
1: Pen pak su zisiecy program Czachadla wedgronili. Mila Zachariasowa a Manuela Drinkmanowa z tej to wielkim oblutowałej.
6: To jo szkoda, ta technika nie cyni sobu, a to godla jo ten ustup wytgronione.
7: A musimy nęczykne drastwo, szykne rekwizity, zase do Rzeszonie perasz. A myśmy nęterono rozsłużyli, aż pożamy ten program, coż myśmy ho pokazasz chcieli, w Rzeszonie za te stajesze, a za te Rzeszy kęcz tu do szule pokazasz.
1: A tyge Kulturna Akademia, Kinder Musical, a Niemsko-Serski Ensemble niej su ustupili. Każdy jo se myknął niżi pet krzyłko w nadziei, aż jo raz deszcz kęc. Przed jawiściom su na stojnicach zasej prezentirowali serskie żywienie. Hajko Kozel wetmieruje inicjatywy na przykład.
8: Nasze materiały są pićku mokrze, ale my będziemy sobie dalej cynić, a z tymi ludźmi dyskutować, a ich informować.
9: A obszyżo jaden besy?
10: Na przy takim miery możesz jadę besy ducy być. Myśmy już do tego rozgraniali pod staną.
9: Lotka, jo takie o ze stojnicu, ze skrigłami.
11: A nie to z nazi, a aż niśny jeszcze przyżo.
9: Jest ciążyński, jo o gromadnie z hajkę apel to weju.
12: Jo ja chcę babić za projektor jaźnica.
9: Na gluchu są wasze opiena do folie scynione. Pewnie będą te mokrze.
12: Jo, przałe. To jest takie małe gadańko.
13: Przyjdący tydzień dużo wydeśnie, prytny, piacowy swieżyn. A takie za domowinską morzinu dużo jako kuszczyli do wolejbalowy turnier, a takie kopańcowy turnier.
9: A samo z deszna su gościknieni klimowa, jak się przyszli z pekela su?
14: Nie, ja som z autem przyjęła, a som musiała niekak 20 minuta pecakaś, dokle się taka lejała była, ale nie to mam ja nażył, aż nego na ten jawiszczowy program gledasz.
9: A wy co się tylko iści do cakaś, knies, bato?
15: Jo, my cakamy, nażyjamy, aż możemy ho wystasz, a nieco przerawasz.
9: Ten witaj centrum, a Olek Draguła zrumują się, albo urumują się.
16: Co ja nie to zarumują. Wednołego my se nadziejamy, że aż to se szykno ubycznio, rydne wiedro.
9: A rydna szula, jo zase upakowała szykne programy.
17: Ja. Molowańskie knigwy, te postowe kortki, nasze programy za kompaktny kurs, a szykne knigwy, które możemy przedawać. My mamy taką mokszą czawu, se nadziejamy, aż te ludzie przyjdą weto.
9: Może byś aż mają cun.
17: Ja, to trzeba mi to żynca.
1: A tyke Żylojska Szlodarnia nie ofelowała, ale Delia Münchowa jo zastupowała tyke radu za następności Serbo.
18: A my smy wabili tyke na jawisczu

0: w rozgronje z Gregorom Klimom, aż leto sa ten nowy studium za CEPTAS wo na BTU se zachopio.
1: Uknikojska firma Dolnosaskiego Gimnazjuma jokšiła przedawać mlince.
2: Dokulaż my spieramy pieniądze za Abibal.
1: Pemałem są se psi namakali priedne, zmużne oglidarje.
3: Kito ty se psijeł ekstra z drynu, a na ten świeżyn, co coś nie to cynić?
4: No jo, ja pyczko mokrze, ja musim tam niekak pomalczym być.
3: A musisz nieco se oglidać, albo nieco no. jeść, albo co?
4: Szakorakie wiece budę se oglidać.
3: No. Abyście przyszli ze zaspo, ze sełeju familiu, ze przyswejśnymi, a co nie?
5: No myśmy sreć, drogi czekali, podniosę lało, kaś z kanu. Bo czekajmy, szykne, kęczo zziwa, u tego nie to supil. Na czy nie coś mogu.
3: Gerald Szyn, jak się uspiewasz takie na świeżeniu?
6: Nie, lety są nie mam żadnych nadok za śpiewanie.
1: Markus Końcar ma serski świeżeń w Hesiebuzu za ważny wierasz.
7: No na tym świeżeniu przyjdu szykne gromadu, występnie te, jak są mieście, respektive mieszczańskich zielach, miastem zagmenowanych, duca aktywne, tak są szykne zaprzegnione, a kwacy tak mieście gromadu nie przyjdu. Najsach te wiece gromadu przyjdziesz, dlatego to już on ważne.
8: Nie mamy wielki program, nie mamy tak własnie zinca, a to jo takie redna gozba, to rozgrana psiś z ludźmi, kęć lepda zmakają.
1: Przygłosują Hartmut Leipner. Miastem jo Michael Appel przeprosył na ryje, a sobą spiwali su wet samogo. Psiecy Josep psi namakało wiele zajmców.
9: Mężyk, Michael, a hożo nento dalej na jawiszczu ze serskiego muzyku.
1: Sledowała Jopen modernniejsza muzyka. Kupka pop Zorben z Gernyje Burzyce, a z Dolneje Klara Werden, a Klara Valery.
10: Ja se wielkim wjaselim, aż dają mogo rako sve w muzice, aż se prezentirujo nowa muzika.
1: Jo se jaseliu Viktor Zakar.
11: Nie gledajuce na niewiedro a powojcu programa, ak jo se musa wet gronisz, jo se svižin vetoražiu, a šotoka do rin muhauptua, jo se šim učebnje užikovava, skrencu jo se ako přece z Annemarie Polko a z gromadnym spivanim. Maria Elikovska-Winklerova jo povježiva.

0: Kak pojže dalej z projektom Zari w Górnej Łużycy, to jo seżko teraz to tam rewitalizirowaš górnosarsku rec, ako usoki cíl su uwowali aż 100 tysac ludzi pojeda serski aż do lita 2100. Dalšne pokrzecowanie projekta w przyducych 5 letach jo było 5 tema na zmakaniu zwieskowego przedsedarstwa domowiny slepem. Cwong przedsedarstwa Angela Szomanowa rozkładuje.
1: W Górnej Łużycy ma Zari cele drugi weznam. Te tam nie mają żadną rycną szulu. A po takim przełożeniu tam Zari szukne te nadoki, rycne motywacje, analizy, a szukne te wiece, a k tomu im te kompaktne rycne kurze. A problem cik ja, aż trzeba tam Zari takie te podpierowanie z boka domowiny, albo takie założby. My trzebamy faktycznie jedną strategię, jak dalej jest.
0: Spichowanie za projekt Zari Rono tak, ako za dolnosarski projekt Zoria ze strukturnych sredków ubieży podczas strukturnej zmiany, a zwieskowe przedsedarstwo domowiny je obradowało w perspektywach. Kak dalej pejże z finansirowaniem dolnosarskiego projekta Zoria, o tom słyszysz skoro nieco o we waszym serskim programie.

0: RBB Serbski program. Powiedzci.
1: Jańskie rytowanie jo było cora w Közlem, w Chorzebusu a w Börkowach na przykład jo żinca akcijski żyjen, ze skotarymż pokazują komuny na usku financjalną sytuację, a w Briazynie mają twarskie plany. Kotary to są, zgonią się ninto w naszych aktualnych powieściach. Przy mikrofonie jo Diana Szecowa. Dobry żyjen. Tradicję jańskiego rytowania są cora w Közlem opliewali. Tobias Richter, jo ako Jan Nawok, sedmy raz nawidował. 12 rita jo jo jogo przewożowało. Żyńskie a żołcza z tradicyjskiego towaristwa są se w odrastwu Jana z Mödracku a jogo kronu z Wódku starali. Do rytowania jo było nimsko-serska namsza w Jelginderje oglidana. Wiecie wet namsze zgoni jo szo zriodu kutniu świętego Jana w naszym programie. Briazyna, co uwijasz nowy szulski kampus. Żoż stoi Briazynska zakładna szula, gdzie nastasz nowy moderny dom za szulski hort. Prydny twarski naszisk, tak groniony plan obtwajenia, żinca przedstawił na gmińskim posiedzeniu. Każ gmina za naszisk zgłosuje, wodują ten stajony do zjawności, aby obydlaki a obydlarje mogali k tomu swoją mienie nie kronić. Gmina musi inwestirować, dokulaż nie dosć miest na zaszukne żyjszy horta, kroni Szutuka i Fabrygita Szycigowa. Aktualnie chodzi żyjel briazynskich żyjszy w striażu je do horta. Lepsze szulskie umienienia by teke przywabili nowe familie do okoliny se ho nażijaju. Lec aga nowy kampus przyjo, a kak drogę szo bużo, jo hyści cewo wetwojone. Gmina a amt pyta te za spichowaniem a mysle se na strukturne pieniądze. Z planom obtwajenia by mieli zakład se pracować wo pieniądze groni Szutoka Szycigowa. Wiecie konkretnie są plany za Briazynsku ogniową oboru. W nadej dostasz nowy dom za swoje riede. Uszy togo nastanio nowy rum za gmińskie aktivity. Twarzenia, de letosa hyści zachopisz. Ten stary dom ogniowe obory budu dalej używasz. To cele płaszy niekak 2 miliona euro. W Leszu bużo rolnikarskie ministerstwo hyści rozsużisz dla togo spiechowania. Każde spiechowanie nie bużo twary gmina weto, za ten pad teke ze swojskie kasy, groni Briazynska Szutoka i Fabrygity Szycikowa. Zatwarjenje su pieniądze notne te pak komunam cesto feluju. Miesta, okresy a gminy su we finansnej krize. Na to pokazuju żinca na przykład we Chorzebusu a we Borkowach z akcyjskim dniom komuny przy Limysze. Oni pominaju we zwieska a kraju lepsze finansirowanie. Nimski żyjen miesto na nimski dojcza stete tak pokazują na to, aż jo za tak gronione dobrowolne nadawki, a za bieżne zastojnstwo w zawod przedsy mienie pieniez. Po podaszach komunalnych gwonych zwiesku su komuny loni deficit w 2,3 miliardu euro zapisali.
0: Jadro.
1: Pogrim a niewiedro stej nas przeważowały końc tyżynia. To było szpatnie za nasz serski świeżyn, uglede za ten tyżyn su teke kradu leszojskie, ale skiery suche. Żyncajśne temperatury nie su hyści takie goruce, temperatury stupaju hyści na żywisz a 20 gradu, wetpłodnia bużo zase modre niebio, w nocy upłaszio se pen okno wycy niż, temperatura padnio na 14 gradu. Wicze jano 6,2 gradu, a w drugiej połowie ogrio swynco szukno ze uszy 3,2 gradami. Chłożycy deszcz pak ten raz nie obetwiżesz.

0: Přijašele historiskeje, twarskeje kultury mogu se jaseliš na wesebne svježeń dešnje ninto sobe tu. Ugotuju taki prědny raz a zarědowarka jomja ze drugim domovinska kubka dešnje. Teke zorjaki su sobu zapšegnjone obželniki intenzivnego kurza serske rece, a koga maju dešnje svojo recne gnězdo. Projektovu menedžerku mam ninto při telefonje tojo Karlina Uglarec. Dobro žen, Karlina.
1: Dobro žen.
0: Karlina, kaki svežen to bužo sobe tu?
1: Jo, to jo ten prijetne svežen pjaco, a to se zahopio v zega jatnaščih. Bedešnje. Tam se obželiju s donaščo dvore, abo pjaco, jo, a to su šikno vjegin stare pjace, ako se zase, jo, na tom svježen raz derje u pjacu, abo u topju, a jo.
0: Styl našča dogromady toga, jo, velika licba.
1: Jo, to su wiele. Napšal, nie som teke wieżywa, aż dajo hyšči tak wiele pjacu wydešnje, żeż myżasz hyšči pšavie pjac.
0: A chłoščonki by mogali gronić penteke sajži, jo? Jo to pentekajn swe prednym ryže, abo co to jo, co to bużo?
1: To su šake pobytowania, ako kušte dvojo za sebie nikak ucenio, abo gronio, co venik šeje tam pobytowaš, se wie dajo nevece teke mazajns, tykajns, kak se tomu dla kuštego groni, jo, pön se wie teke kafee, morge teke pobytuju klep, a to teke pičku mazane, so všakimi dipami byjane groniwa, a teke pizzu možeš tam probiruvaš, jo, morge teke neco s mesom cynjet pjacen, jo, take vece, to stoj teke v flyeru. Co możesz, że probirowasz, kupisz, jo, obdasz.
0: Jo, ten flyer teke przystupne internetze?
1: Przez naszym Instagramowym kanalu możesz sobie ten flyer już raz oglądasz, ale ja se myslim, hyši nie o tak pšavie online. To, akle dostaniam žinca viac osobu, abo tam ja hyši sletne zaredovanie, žož se teke udajú te flyere a přižo pen dosvied byja groniva.
0: Zorjaki su teke obželone na tom svežinju, bužo to rovnocasne recne svežin zorjako, na kaki pad, co tam na tom svežinju bužo?
1: Na našom svežinju se deje teke serski povedaš, se wie bužame teke naš pjac pokazaš, vece niš, tam teke neco pjac. My mame teke šake druge pobytovanja, tam možeš zase jan serski kviz gotovaš, dajo nekaki rošt teke zažiši, žeš mogu veni pičku graš. Buža tam teke jatna stacija, žeš pobytujom kšidu v šišč, a teke redne koktele bužame tam pobytovaš. Jo, wiele wiece, batene możesz sobie zase sam gotować z twoim wejsnym mieniem, a jo.
0: A to szło na zażywic dwery, a to wetpłynie wet zegarczych. Jo, to przałuję.
1: Jo, to szukno wet zegarczych planas.
0: Ten rycny swieżyn na zażywic dwery deszny, a ten prydny swieżyn piaca teke. Ten se zachopio już dopłynie zegar jadnastczych, nin to sobie tu. A przy telefonie była projektowa menedżerka Zorio Karlina Uglaric. Życzem nieco już wiele wiasela a uspecha.
1: Uczopny rzek. Przyszło rad mimo.

kóžde wječor, hdyž so domoj. Hdyž so domoj, ručuj ja. To so strach o ciebie prašam, hač ty začuvaš, kaj się.

0: čidne dwojko su slepem rejowali a spivali a na wesebnych instrumentach grali na dudach. Kojnc tyženja jo se tam wetmio žasete, Mjazanarodny Festival Dudako. Wet petka až do nežele su na festivalovom javištu ustupovali muzikowe kubki z nimskeje, pelskeje, českeje a bulgarskeje. Wesebnosć letosnego festiwala jo był zgromadny ustup serskiego folklornego ansambla Slepe a pozaunowego kora Ewangelskeje Cerkwie. Kusy su zaznili, ak su ekstra za slepiński festiwal nastali. Ja ze przeprzosonymi gościmi su byli teke kubki The Happy German Backpipers, Pop Zorben a Avian Showband, kotrež su publikum aż do wiacora rozwieselili. Teke svježinska namšajo była, kotoruž su teke dude przeważowali Festival Dudaku Slepem maju vet leta 1904 a 1860. Nieważnejše zamierjo jadnoraznu tradiciju graš na dudach ve slepjanskich stronach zachowaš, groni moderatorka festivala Diana Fritschec-Grimichowa a vena przeradio penteke šči žo mimo togo tožda redna tradicija šči žova.
1: W Slepom so szako hudźba dudo pestuje, a gdyż poladamy do serbskiej Łużicy, potem so tu w oprocze jeszcze te racze tutych dudo pestuje, wuczuje. Wiezo też na przykład w Budyszynie, ale to jest tylko dwaj, dybkaj budyski region, a też slepianski region, gdyż so jeszcze dudo raja, a też prezentuje.
0: Ja, wiecie, wo dudakowym festiwalu słyszysz o wicze w naszym programie.

To je był nasz poniedziałkowy aktualny magazyn. Synażia masz ją sobie wam spodobał. Wicze stoi zase kultura w sreżiszczu. Możesz się jaseliś na kulturny magazyn z Gregorem Klimom. Miasto drugim na przynosk, na reportażu o dudakowym festiwalu Slipem. Życzę wam uspieszne a spodobne tydzień. Ja sam Ania Kochol-Czwarcowa. Miesz się derje.

0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobry wieczor, Mojina.
1: Sadgula.
2: Dźensa je party 90 lit. Motto w Rajbicach na dźensische drugiej stacji Beach Tury je 1990 lita. Wasze technokolo zapakować, Nirvana T-shirt so zdraszczyć, albo też Walkman na uszy, a potem cele spieszne do Rajbic. Tam za szulu myśmy. Bojcie nimo!
1: Zadkula!
3: Mój start do tydzienia.
4: Ach, Kale, co masz tydzień cały czas przedziudziony? Dźensa, pundziela, to dała wizo jenoś.
5: Zadkula Beach!

0: Zatkula.
1: Witajcie wszyscy tu w Rajbicach, a wy zotež postronauszych, kiedyż nie są tu. Sami wina. Giba, co so jeszcze spieszy na moped albo koleso szwikniecie, a do Rajbic przysmalicie. Dżęca je tu druga stacja Bicztury Zatkule, a my smy w Dżelanach. Lica szak je Bicztura wuzacznie tak doła gajsz jeszcze żenie. Dżęca też z prawym Bicztwiedrom. Za to maja samo pól w Rajbicach stejo. A ry na Rajniszczach hiżo kwilu bieża. Runie tak kajsz zimna limonada. A k tomu syda wieza prawa hućba. To je miła nasza Ilza w Rudze. Ilza, pojedaj raz, co da dżęca słyszymy.
2: Dobry wieczór, lubi ludzie. Za dżęcyszą stację Zatkula Bicztury je wiecina wuzwolenych hitów techno, kież na przykład laj niemskiego DJ-a Ekwesa.

0: My jsme dźensa na wopyće pola Ralbičanske młodźinu. Tu wuotuje so mjenujco druha stacja Beach Tour a ja dobył najprve raz nas pomnić, Ralbičanska młodźina je jara derje z wiedrom miniła. Tu čas je jeszcze hojm dobro pečovacy stupny uja rekwa, a do so dajke volejbulowe wubyćowanie przewiedze, potom wyso to jedne njesme falować. Jedne rajniščo, respektivne w našim padže dwie. Ale wieso je tež prawe zastaranie trybne. A dla to podam so Janečko raz do smira stan. Ralbičenjo su tu při šuli mjenujce stan načvarili, w kotrymž so ješć a piće předała. A to chcu se Janečko raz bliže wobladać. Tam jest sezno Simeon Wiesela od Ralbičan Možinska kluba. Simeono, ty su dženca kuchinski šef, abo ka bude tvoju rolu opisał tu?
1: Zastane staramo.
0: Hej, dere, mojste moj tu takrat podlaći kuchnje, podlaći grilla. Možeš se nam raz przeradzić, što dzień za tu što na grillu leži pola was?
1: Hej, na grillu leža tu steki a kubaski. Steki dawa ja pon we formę steku. Zelen. Ha, kubaski, klasisce, wycoć.
0: Teraz swudne upada. Macie dał też jeszcze wegetarisko, albo samo jeszcze veganego?
1: Hej, naše pomese, te su vegane. Ha, wieso tež tun ketchup a ta majoneza, to tu tež dała. Moče si rade. Hulvač.
0: Hoj, dere. Na da môže ja jenoš radžič, pojče si po kubasku, abo tež po pstek, abo fritki, predhač je to šo šun tu. Tu je zakužo nešto pudla a pič, vo piče je so Ralbičanska modina wieso tež spostarała. Nimo toho môže ešte doporučiť dávať v ďalšiu osobitostku, tu ste mienujúce jeden vôzky šľud předáva. A to maja družiny kajš šokladu, kiwi alebo citrónu, alebo tiež v osobitostku aperolový ľud, alebo jed ľud, kýž svojčí kajš lilé. Ha, naša začkula tým je jeden taste test činil a tu môžete si potom kajš ešte ďalšie impresie na Instagramie.

rotu zapalił, a z tym ruch wurunał. W dorje je on potom znowa do rotu trysił, a z tym ruch za Niemców rozsudził. Tykel za 16 w finale, doryka prynie KOKO, ma Niemska z tym safe. A gdyż raz to zajszło jeszcze pola damy, posledni raz, że Niemska dalej hać do skupinskiej fazy przyszła, pierwsze w lecie 2014. A to je Niemskie mnóstwo pokal, co by domy zaczmło. Tu już może na hot take z mojej strony. Niemska przyjdzie też lecia do top 5 kopalskich mnóstwów.

0: Hej, krótą tradycją ma na naszej beach-turie nasza rubryka Wyszak Wieszcze.
1: Spodziewne mjena
2: za spodziewne mustwa.
0: A przymni stej tej tuneczko Lydia a Anastasia, bo może to mi rady raz prajeć, jak to wasze mustwo ryka, którą szuj rajecie.
3: Nasze mustwo ryka Maty by dostał.
0: Ha ja, to są najpierw prynę praszne, szu da poprawa Maty.
4: Maty jo in jara dobre przeczy od nas. Ha, ta wica, że on na jara wulki. Ha, przez to, gdyśmy woli byli zem rumadzierali, jo on poprawa kuźny byl dostał.
0: A okej, okay, potrafim, że o to, że on Maty czym byl dostał, kiedyś wodurić dacze.
4: Hej, genau to.
0: Ha, warte, nie generuje po was mustwo, albo dola?
3: Nie, bo żel nic.
0: Hej, da możemy raz prajeć Matejo, przyszłony raz, proszę sobie rać, te mustwo na ciebie czeka. Hej, to byście Anastasia a Lydia, byście mustwom Matejo dostał.

0: Młodźina, tu zaso sym. Prjedy smy wo jedzi tu namiestny ryčeli a małki dodawk k domu. Pomfrytki tu namiestny suso od našo zatkula tima doporučili. Nětko pak sym zaso při našim suchomobilu a co by so wiedzieć, kak jo dżotelny stał steju tu zaso z našim Francom. Franco Prajras, kajki daj tym stał, dałe miestem stanu jeno favorita.
1: Hej, also muss man nicht gern messen tak daleko, sondern so nasza skupinska faza pomalku konci kila. Hej, aber die skupina so nicht gern pomalku de favoritia. Hej, wukristalizuja. Hej, we skupina A mamo to na przykład, hej, wulki favorit Bampuchi, ale też troszka, troszku przekwapienka, musto strobo efekt, ja to musto woko Jana Spitanka, bo oni su se do runia, kajż Bampuchi ci dyp, ki wudo byli w ich skupina. W skupine B mamy haj serbską rakietu, kaj zwuczyne na prynym mysne, one su kaj szwupa, da wieste dale, a tam su jeszcze umpa lumpaczki, a młodzicki klub Miłocice, kuźże z dwiema i dybko maj, a to będzie se netko w tych posnich rach rozsudzić tupo na końcu, bo tych dale przyjdzie, to kaj szladamy potem na tym pomiar tych dybków, które su one celili. Skupine C mamy potem Giu Myśleńcu, które są zajście tytułem we Włoklecach, se wydobyli ten tytuł mistrza. Oni mają tu 4 dybko, a tu są jeszcze mnóstwie Rajbice Różant a Matej Bydostał, jak jeszcze przed już słyszeli. Oni mają w obie 2 dybka. A hej, to będzie też kietro napięte tam w tej skupine, a po nowej skupine D mamy hej, Helianthus Anus, naszą słoneczną rożu. Oni są się 4 dybko wydobyli, a mamy tam też jeszcze Goku Trupu, oni raja potem jeszcze przedposlenu ród, to będzie też kietro napięte, że tu potem tam w obchodzie dalej przyjdzie, dokaż su Knofel a Przeczelio a Nuprako jeszcze hej, chodzę na to tu dalej przyjdzie do naszego czwartfinala. Hej, budem widzieć, czy pan na końcu se so przesadzi.
0: Ha, kajka, daje nitko takie ta dynamika, w tych rach, że putno so znano jedne mustwo w osobe, hej, chodzę na ten tytuł?
1: Ha, ja si musu jo w obchodzie, kujże mustwo szo da, ha, hej, to w obchodzie na wysoka dynamika taka jodnicka.
0: Hej, to je dotalny mnie został tu w Rajbicach na drugiej stacji Zatkula Beach Turu.

My sme prjede runje z časowymi swytkami 90-tych lit ryczyli, gociż su nam troszku o swoim młodzieńskim czasu rozprawili. Przychodny tydzień podamy so do Nybyčic a tam syda wiezo nowe motu. Kajszcze miastom stanu hiszo sobu dostali, mamy lica mianujcy nowostku. Kujża stacja ma swójski motu, a kujży, kiż przyjdzie, hać rajario, przyladuario, albo ci, kiż zagrylom, albo baru steja, smieczo so odpowiedne domu straszczyć. W biegu tonera czynimy potem wielki skupiński foto, a na końcu biczturu na finalu w Miłocicach ozywimy, na którym w obrazu by najwiac przeraszczenych ludzi. Tuta stacja, se potem kleczu prynią stację Beach Tour 2027 wyłodować, ma po takim garantiju, że je kleczu podla. Dzięca, smy so do zajstwoszcze podali, przychodny tydzień pak zetkamy so za sobie przyciemności, a to z motą modro czerwene biwy. Tuż, młodzina, wupakujcie swój triko zajstwoje europejadu, bojstcie się swoje kwietkace rieczarski w sawskich barbach wokoło szyje, a nie zabudźcie na lipu w opieszko na licu. My zetkamy so przychodny tydzień w Niebecicach z motą modro czerwene a biwy.

za krótki wokomik zaklinči Evergreen Freaks australskeho DJa Timia Trumpeta. Dajcie si lubić. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Z

Słyšće, so dźensa tu w Ralbicach dźiwał, so tu njedon abo damny nima zúčeny outfit strašćeny. Ale skiery upadak a szprekjos je joso w lecdotku myliu. Tomu na skiery jeszcze nie znaczy, so mamy lecce na beach tury kujże tydzień drugi motto. Dźensa je nasz motto dżuje dżesadze lecz. Hatch 90s look Jennifer Aniston abo frizura a brodak a Rudy Föller, wszyscy su so tu runie na rajništo zestupali a zromadny foto cilli. A čim jace ľudí sú na fróče vidieť, čím viača je vieso tie šansa, zo smie Modenský klub Rajvice k letu prvnú stáciu Beach Tour vôdovať. Hej, tu foto namakáče, potom vôze na našej Instagramovej strone MDR Spodnia Smuška Serbia.

0: Radkula.
1: Schropjenc.
2: W serbskich Pazlicach swiča od 24. do 26. julija wjesny svedźeń. Mestruje možeće se na reje z Melodija diskoteku, kopaski turnier a kofi a tykan sveselič. Event wohoduje wjesne towarstwo Debrička. Premiera w Radworju. 27. junija wotmije prini raz kopaski turnier. Musfa Pšizevič moža so na Instagramovej stronje Radworskeho Možinskeho kluba abo telefonisce pod čiswom, kotrž na Instastrone namakače. Startowanski popfat za mustwo wuči na 20 euro. Turnier započne so sobotu 1 hodzin. W Niemcach swieča 26. a 27. julia po takim tutun konstyżina Dorfrock. Zastup za piatk wuči na 7,72 euro, a zastup za sobotu 12 euro. Jeli pak chcete obaj dnej wupytać, je płacić na 17 euro. Was oczekuje tej dwie jewiści z EDM, techno a house hudżbu, kajście spyły z 90-tych lat. Przychodna stacja Beach Tour je punżelu za tydzień w Niebelcicach. Oczylne dere mecze postara są Możyński klub. Motto za stację je Modre Czerwene Biele.
0: Radkula.

0: Hej, ja steju tu runje při kromje Rajnišća, a to z naši Martu, Marta Wilženca, turnirowa nawodnica. A Marta, tu su runje finale w uraje. Praj raz, čuda tu na polu ste, čuda tu přečo sebi raje.
1: Hej, juno je to mústvo Serbska raketa. Napřečo to mústvo Rajbic Rožant. Hej, poprom znoby to kus wot widzieć, za Serbska raketa za so juno w finalu ste. Wszako su też Bosny to wuściszo zas we finalu stali. Ja dobie prajecz Rajbic Rożant je za mnie osobinsce przekwapenka. Dokaż su jene jara mody mustwo, a tak husto nieke nie su iść w finalu stali.
0: Hej, ja może też widzieć, da rajo jara wuru nana, tu so jeden dybk, da krec podrujem czyni, ale nieczko ste tu czas nie sydom k 6 za sapsku rakietu. A hej, so jara dere raje, tu so żane dybki nie da rjana kuzypat. Marta, praj raz, gada bude nieczko ten stil, bo pisała, ty szak sama volleyball rajesz.
1: Hej, to su wieso jara moderajere. Gisz was sobinste dewe, hej, bo Viktorie raja, hat du isch jen widzi jara moderne, hej, in jara kids, primär nikomo stil, ze is dobre technik gut isch. Hej, ha, gisch jen zerbsko raketus nahe is dobre minatbea, mi hallet isch des techniku web schiusatschu. Du so te wo kuische bol voju je, gisch hinto widzi.
0: Hej, nitke serbska raketa runde zase jeden dybk činu, a tak rec s tři dybkami prede do domenu mus dva leži. A my se nedom po přichodnom spilu zase přizujeme a vám prajme, kak je potom tu mě zostal.

0: Zatkula.
1: Hej, tu je Rajwicach je nalada runa napjata. Tu som jenujce finale wuraje. Mě smusto maj Rajwicu Rožanč a Sapska Raketa do sjadu neke preise budu stav. Ha, Marta Prajra skeki dan, ko tak je tu mese stav.
2: Hej, nitko za so Sapska Raketa veče, to reka, to so skrutka junu da karta vobročiva. Ale Rajwicu Rožan dodlajo nekotre dybki činja, ha tak tu n vodstavk džerža. Nitko su te zaso na dvaj dybkaj rozdila šišli. Haja, jo ve pozadku jen te vizor tih fanov od Rajwicu Rožan zvuši jasne, boh ja raz prajua, hune jo kus da nalada dleka, dokiš hune dybk zubili su.
1: Haja, jo tim blok jen jo cel jasne zvuši. Tak to co čas jo jo. Haj, da rajo dale vrunana. Ale nitko Sapska Raketa s cymi dupkami wiecie, ale my nie są wiedzą zabudź. So, tu prynu sadżbu je su Rajwicu Rožanč dobyli. A haja, si musu nitko mu naże. Ja cnień, że mo cyle moc tun kunc te rö, tun do finala przewodzieć tu ze naszym rozusom, ze naszym wysyłaniom. Ale tu chcę wiedzieć, tu se na końcu wieczora tun titul zdobę, tun może so na Instagramie informować, tam se wieza postuje, tu je dobył. A nieczko jeszcze dalej na piąte finale bieży mi z Rajwicą Rożantom a Sapska Raketu. Sapska Raketa dalej z tymi dybkami wiedzie. A ma też jeszcze raz jeden fachu. Hej, posłuchajcie ty rö?
2: Hej, to wyso ja rad napiata, dokiż to cywy czas gdybk, gdybk so minie od mustwa k mustwie. Nytko za so Rajwicu Rožant gdybk su czineli, to reka to cywy czas mieso bu so wotmenia z tymi gdybkami, to dla może im prajć ten jara ja napiatu finale tu, mies dwiemi jara młodymi mustwami.
1: Ha, bude rekwa, so budeś się na cywy czas halczba wuraj dobyć?
2: Ja, prajo so. Hej, du gisch Serbska Raketa rune dich. Jasne simch zua rune preitsch, halle to zua jetzt tak jasne neo. Ja, pas hier muschu musli zua Serbska Raketa nek do dola, te mutznische Mose ma. Prajme raz ju nu hab on seina zitscha saad ba schiff chinge.
1: Hej, schisch zu batek i wiedzieć, kak so tutun finale wuraje, a schu na koncu si titul, to dobyczer ja zdobyl, tun może so na Instagramie pod MDR Spudnia Smuszka Serbia informować, tam so to postuje. A hej, my widzimy so przyszłym tydzień zase w Niewilczycach, tam mamy wieso motto, kaj schu nizo prajli, mutroczer wino bibe, a to bil fetzig wieczer den samuzerny schrec. My widzimy so przyszłym tydzień, swingaczo strój.
0: Zatkula.
3: So tyś wokam lubi.
4: Ach, Kala, što máš tyčen sa učo předjúdjone? Žence, pundžela, to dala vizo jenojš.
5: Zatkula, bič!